kotia motema na makamu na nzoto. Kotia motema na makamu na nzoto eso me makufa. Ne kotia motema na makamu na molimo eso pesa bomo ipe kimia. Motema na yu isa wabi. Mitala. Kosambela na kobongo la motema eza makamu mibale.